0: Vi slušate program Radio Zenice. Vaši talasi.
1: Radio Zenica. Radio Zenica. Radio Zenica.